córka moja, gdzie byłaś? Całą noc spać mi nie dać, z chłopcami wciągle latać. Córka moja, bądź dobra, matka moja, czemu nie? Daś mi latać jak inne, byłabym smutna córka, jak w domu bym siedziała.

0: We play what we like and nothing else. Grizzly Internet Streaming.
1: Jemnym borem nad wieczorem leciał czarny król.

obie, zabrałeś mi obie. Jedna się wydała, jedna się wydała, jedna się wydała, druga leży w grobie. Jedna się wydała, jedna się wydała, jedna się wydała, druga leży w grobie. Gdzie ino widzę, niemiła mi droga, niemiła mi droga.

Matko, moja kochana, i klęknę aż na kolana. Błogosław, matko, na wojnę idę, żegna mnie, matka kochana. Jak się mam żegnać, syno kochany? Tyś jedyna nadzieja moja. Na wojnę idziesz, pewnie w tam zginiesz. Moje serce

chłopcy nasi wyorali gruszkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. Ej, wylazła na drobie.

Z rękowiny, a ty Jasiek, nie bądź gapa, to niedługo będą ściny. A ty Jasiek, nie bądź gapa, to niedługo będą ściny. Tyryretką, tyryretką, miała baba, kłopot z litką.